Potik Gugodišovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, hed hori, i taky se mi hrodilo. Betonový potik, svobodným tě pamětám, s baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom, tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš, dnes vtíčeš, rozmirjanym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

0: Перегляд тижня порталу LemFM.
1: Руском Кересторії отпрезентували монографію о Русинському народному театрі. Автор вісти Петро Медвід. В днях 17 аж 26 апреля 2026 року в Руском Кересторії проходив 58-й драматичний меморіал Петра Різнича Діаді. Подчас тих днів публіка могла видіти декілька інсценацій і драматичних колективів, котрі на фестивалі презентувалися. Як інформувала агентура Рутен Прес, послідній вечір меморіалу, неділя 26 апреля, був присвячений презентації монографії під назвою «Русський народний театр Петро Різнич Дядя. 50 років» автора Дюри Латяка. Ідея була уж в 2021 році. Презентацію відкрив директор Русинського народного театру Петро Різнич Дядя Славко Орос, котрий вечір її модерував. Як припом'яну, ідея, щоб зробити таку монографію і відпрезентувати її, була іще в 2021 році, коли театр святкував 50 років. Но тот проєкт мусив чекати на реалізацію іще дальших 5 років. О книжці і концепції бесідував автор Дюра Латяк, котрий підкреслив, що монографія представлює свідоцтво роботи Русинського театру, яка тирват півстоліття. Латяк бесідував о важності театру про народносну комуніту, о фазах і різних статусах того театру, котрима перейшов за 50 років, але і о ентузіазмі акторів, режисерів і дальших осіб, котрі творили театр і котрих векшина є спом'янута в публікації. О театрі бесідувала і Ірина Гарді-Ковачевич, русинська писателька, яка була в театрі присутна від самого початку. На кінчу приговорився за новинарсько-видавательську інституцію «Русське слово», котра є видавателем публікацій, директор Борис Варга. Русський народний театр Петро Різнич Дядя. Русський народний театр Петро Різнич Дядя є повнопрофесіональним театром войволінських русинів. Його початки суть пов'язані із виступленнями на драматичних меморіалах від 1969 року. Назву має по русинським театральним діятеловим з початку ХХ століття. Офіційно як аматерський театр був оснований у 1970 році. У 2003 році част театру була трансформована на професіональний русський театр Петро Різнич Дядя. Театр за 50 років одпрем'єрував много п'єс містних войводинських русинських драматургів, але й класику світового репертуару. Русини будуть святкувати гмішкольці. Автор вісти Петро Медвід. Вседержавне русинське самосправування в Мадярську і тот рік, як уж стало звиком, в місяці май організує русинське національне свято, яке є скапчане із передаванням премії імена Антонія Годинки. Кожний рік тота подія проходить в іншому місті. Тот рік організатори русинського національного свята вибрали собі про свою подію столицю Боршоцько-Абовсько-Земплінської жупи місто Мішкольц. Русини ще на торжество зійдуть в суботу 9 мая 2026 року і подія буде проходити в просторах Мішкольської греко-католицької основної школи. Тогорічним покровителем події є Віктор Крамаренко, нововибраний представител в парламенті Мадярська. Із святочним приговором виступить і Лаура Д'янеї, заступник уповномоченого про права народносних меншин Мадярська. Русинське національне свято почне молитвою акафісту, котрий буде відправляти отець Гейза Югас, генеральний вікар Мішкольської греко-католицької єпархії. В рамках культурного програму будуть учасні годні видіти виступлення дітей із недалекого русинського села Мучонь, а так само і виступлення мішкольського русинського танечного колективу. В рамках програму, як уж було спомянуто, відбудеться і передавання премії імена Антонія Годинки від Вседержавного русинського самосправування. Гмер русинський поет і співак Васил Матова. Патріот свого краю. Автор вісти Петро Медвід. Як інформувало Русинське літературно-культурне общество у вівторок 28 апреля 2026 року у віці 66 років, гмер русинський поет, співак, патріот свого краю Васил Матова. Народився Васил Матова і в селі Івановці Мукачевського району 10 марця 1960 року. Абсолвував студії на Ужгородському технікумі електронічних заряджень. Працював як технолог-інженер у своїм вишудованим фаху. Од 2005 року був 10 років співаком у Закарпатському академічним народним хорі. Васил Матова був творчо душою. У віці 40 років почав писати верші. Писав по-русинськи, але і на українському, а російському язику. Вийшло му декілька поетичних зборників, між котрима може спом'янути по-русинськи видані зборники стихів. Перші і непослідні сторінки – «Русинська іконка» і «Днес час такий». У 2006 році став лауреатом Руської премії. У 2010 році став переможцем конкурсу «Ужгород – місто-сад». Lubił Użhorod, w którym żył. Lubił i ciłe swoje rodne Podkarpatia. Był jednym z bliskich przyjaciół koryfeja współczesnej podkarpackiej rosyjskiej poezji Iwana Petrovcija. I często ich w jedno może było strytyty w sklepie z knychami Petrovcija, który miał nazwę Bołd Fajni Knychy. Po śmierci Petrovcija w 2016 roku Wasyl Matoła jeszcze utrzymał Bołd aż do 2021 roku. Błażeny pokój i wieczna ja pamięć. Lomkowina Ultra Trail w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych biznesowych uczelen w serdynno-schodniej Europie, zaczęła współpracę z organizatorem zmagań Lomkowina Ultra Trail. To te hirskie zmagania znane są w całej Polsce, mają też swoją renomę w Europie. Partnerstwo spojuje sport, edukację i sospilnist, a też region Lomkowiny, co stanowi ważny kontekst całej podii. Porozumienia współpracy podpisali rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek ta Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. W centrum znajduje się hołowni Lomkowina Trail, najbardziej znana podia w portfolio organizatora, ale współpraca obnima też dalsze inicjatywy rozwijane dookoła sospilności zaangażowanej w sport i aktywnist pod odkrytym nebom, jak maraton Wigry na Suwalszczyźnie czy cykl bicyklowych zmagań Warsaw Gravel Series. Lomkowina Trail od roku przytycha biegaczy unelem skalą sportowego wykliku, a też wyjątkową scenerią zmagań. Trasy wedą przez hory, w wielkiej mierze wzdłuż hołownego beskidzkiego szlaku. Organizator stara się też wskazać region jak autentyczny, spokojny i mocno osadzony w naturze. Cytuania. To prostyr, który asocjuje się z tyszą, krajowidem, lemkiuską spadkowiną, drewnianą architekturą, a też z przyrodniczo cinnymi obszarami. Lomkowina od samego początku to było sztosy wece jak lębichowe zmagania. Besiduje Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. To zaproszenia, żeby doświadczyć Nyski Beskid, wyjątkowy region z jego krajowidem, historią, lokalnością i atmosferą. Barsia tiszu, że w współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego możemy złuczyć świat sportu z edukacją i współpracą z sospilnictwem, a nasze doświadczenia zostawyty z naukowymi narzędziami ojciny. To partnerstwo przyniesie realną wartość tak dla uczestników podii, jak i dla regionu, podkreślał. Współpraca Akademii z Lomkowiną Trail maje maty szerszy wymiar jak lemprysutnist marki na sportowi podii. Akademia zrychtuje raport wylejania Lomkowiny Trail na region, proanalizuje go z sospilnej, wizerunkowej i lokalno-ekonomicznej perspektyw. Badacze Akademii mają już doświadczenia w tego rodzaju projektach. W 2025 roku razem z Fundacją Warszawski Maraton opracowali raport, jaki wskazał ekonomiczne wylejania warszawskiego maratonu i warszawskiego półmaratonu na stoliciu. Wskazał win, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców roblat biegowy podii. Rynolegli ensemble Lomkowina Trail bude merytorycznym podpierciem dla podyplomowych studii zariadania w sporty. Wniosł do programu wczynia praktyczny podchód związany z organizacją silnej, rozpoznawalnej sportowej marki i budowaniem zaangażowanej sospilnosti przy podijach. Cytuania. Biegania daje energię, wczyt konsekwencji i wkazuje, jak wiele może osiągnąć zawdiakę systematyczności. Barsnia tiszy partnerstwo z Lomkowiną Trail, podiją, która spaja sportowe ambicje z autentycznym doświadczaniem miścia. W Akademii Leona Koźmińskiego mamy aktywną, zaangażowaną wspólnotę i z dobrym dziuczym Koźmiński Runners Club. Za to takie pouczenia sył jest dla nas naturalne. Uczymy aktywnist relacji i wartości, które są nam bliskie. Powiedział profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, finansowo niezależną, niepubliczną uczelnią. Oferta obnima różne programy pierwszej i drugiej stopni studii, podyplomowe studii, MBA czy doktorskie. Maje polskie i uznane w świecie akredytacji. Zanima wysokie miejsca w światowych i drżawnych edukacyjnych rankingach. Od 2009 roku Akademia nieprzerywno znajduje się w rankingach Financial Times jak jedna z najlepszych uczelni świata. Kiedy Swobodna Europa wysyłała po rosyjsku. Autor dopisu z historii Petro Medwid. To te skorysze narodzeny jeszcze pamiętają, że za bywszego reżimu się necenzurowane informacje słuchali w dziaka Radio Swobodna Europa. Było to jak raz przed 75 rokami. 1 maja 1951 roku, kiedy się z Mnichowa ohołosyło czechosłowackie wysyłania tego radia i pierwsze rzeczenia w czeskim języku było Klicze hołos Swobodnej Czechosłowakii, radiowa stacja Swobodna Europa. Radio od swojego początku wysyłało i wysyła w niedemokratycznych reżimach albo w krainach, w których jest deficyt demokracji. Czechosłowackie wysyłania się po rozdzieleniu republiky rozdzieliło na wysyłania czeskie i wysyłania słowackie. Postupno, kiedy to te dwie krainy dozrili na demokrację, były to te wysyłania zakończone, ale jeszcze i dnes to radio, finansowane amerycką władą, wysyła w mnohych krainach i w mnohych językach. No mało kto zna, że i Rusyny mali swoje wysyłania Radia Swobodna Europa, choć lem krótki czas. Było to w roku 1954, kiedy to radio ozwało i ku Rusynam. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. Jak znamy, po II światowej wojnie Rusyny były ukraińzowane i największa część rosyjskiej terytorii, Podkarpacka Ruś, była anektowana Sowieckim Sojuzom. To wyklikało ostrą krytykę i między naszymi krajanami, które żyli Ameryci. U 1951 roku była w Hamiltonie, w kanadskiej prowincji Ontario, Waselom Fedynciom, jaki żył w rokach 1890-1982, osnowana Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. To ta rada późniejsze przeniosła swoje biuro z Kanady do miasta New York w Spojennych Stanach Ameryki i stała członem Rady Swobodnej Czechosłowakii w egzili, jaka istniała od 1949 roku aż do roku 1968, choć i późniejsze była obnowlana i działalność i w 1993 roku, kiedy wynikły okremy Czeska i Słowacka Republika, transformowała się na Radę Wzajemności Czechów i Słowakiów. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy, która istniała tak samo do 1960 roku, wydawała po rusyńsku, ale łatynką żurnal, który miał nazwę Rusyn-Rutenian. Tot żurnal wychodził od 1952 do 1960 roku i ostro krytykował aneksję Podkarpackiej Rusy Sowieckim Sojuzom, ale tak samo zabronienia działalności grekokatolickiej cerkwy. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy jak polityczny i egzilowy organ pomagała Centralnemu Komitetu Podkarpackich Politycznych Biżęciów, który wyniknął u Niemiecku i to przede wszystkim w organizacji toho, żeby polityczne biżęci hołowno rusyńskiego pochodzenia mogły odejść do Spojennych Stanów Ameryki. Rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. No i jak raz Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili poczęła tyskaty na Radio Swobodna Europa, żeby czechosłowackie wysyłania nie było len po czesku i po słowacku, ale i po rusyńsku. Rada cały czas była tej pozycji, że Rusyny są okremnym narodom i wystupała za to, żeby Podkarpacka Ruś wernuła do składu Czechosłowakii. Nawet w tym czasie ani Spojenne Sztaty Ameryki nie przyznawali aneksju, terytorium Podkarpackiej Rusy nie brali za sowiecku, ale za czechosłowacku. I tak u 1954 roku poczęły z Mnichowa, pod czechosłowacką redakcją, hołosyty się i rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. To wysyłania nie mało długi żywot, wytrymało lem rik, ale i to kurty czas je pro nas wyznaczny, bo i to wysyłania koleś legendarnego radia potwierdzało, że świt znał o Rusynach, o ich doli, a i znał i o podkarpackiej Rusy, którą sobie Moskwa po II światowej wojnie wzięła bez zgody Rusyniu. Po rozdzieleniu Czechosłowakii redakcja rozdzieliła się. Czeskie wysyłania przedłużało do 2002 roku, słowackie do 2004 roku. No i tu dalsza interesność. Oficjalne dane Radia Swobodna Europa piszą, że w rokach 1993 aż 2004 istniało pod słowacką redakcją i rusyńskie wysyłania pro Prasiuszczynu. To te dane będziemy dalsze badać i prowiruaty. Понеділок, 4 мая 2026 року. Греки новим меншинам в Польщі. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. В четвер 30 квітня апреля Польський Сойм схвалив уставу, в котрій поширили список національних меншин в Польщі. Статус національної меншини надали грекам. Проти ті регуляції були посли конфедерації. Za ustawą głosowało 419 posłów, 20 było proty, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. Proty regulacji były wszystkie posły z Konfederacji, które głosowali, 2 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, 2 posłów Kruszka Bezpośrednia Demokracja i 2 posłów Kruszka Konfederacji Polskiej Korony. Skorsze na plenarnym zasiadaniu według czasu Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka, kole przedstawiała projekt nowelizacji ustawy, wkazała, że jego suciu jest uznaty Hrekiu za desiatu nacjonalną mężczyznę w Polsce. Szerokie poparcia w Sejmie sprotył Konfederacji. Ustawa idzie do Senatu. Cytowania. Przypominam, że to ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach, która w Polsce była przyjęta wece jak 20 roków temu, w 2005 roku, Dotepr nie była zmieniana, by sidłała Nowicka. Dodała, że za projektem zagłosowały wszystkie členy komisji i tak samo wieryt, że zagłosują za nim Sojm, pak Senat i że zdobude podpis prezydenta. Nowicka przypomnęła, że za nacjonalną mężczyznę może uznać grupę, która jest męża od zachału sospilnosti w Polsce, odróżnia się od tej wekrzyny i zachowuje swój język, kulturu, tradycji, a przedstawnicy żyją na terytorii Polski wece jak 100 roków. Cytuanie. Przypomnę, że pierwsze Greki, co było udokumentowane, pojawiły się w Polsce w XIV stuleciu i w Lwowie odnotowali dijuczego greckiego kupcia. W czerwonych stuleciach przysutność Greków była coraz większa, a zwiększyła się po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Dowęło to do utworzenia czyslennych diaspor, meryńczyma w Lwowie, w Zamości, Poznani, Kaliszu, Lublini, Mohylowi, Warszawic, Gdańsku, referowała Nowicka. Dodała, że aktywni handlowali winom, orientalnymi towarami i połotnami, przy tym furt praktykowali swoją dostomennist. Podkreśliła, że teper grecku mężczyznu tworzy 5 tysięcy gromadzian, z czego prawie wszystkie podla powszechnego spisu deklarują tchosnowania greckiego języka. W odniesieniu do naśladstw projektowanej regulacji zaznaczyła, że podporę sospilną i kulturną grecku spilnotu i zwekrzyt wydymist Greków w publicznym życiu. Doktor habilitowany Stefan Dudra, grecka spilnota w Polsce ma wielowikołą udokumentowaną historię. Kwestia charakteru greckiej sospilnosti i jej kwalifikowania się w świetle ustawy była przedmiotem szoru analiz i ekspertyz, żeby prowiryty, co spełniać nieobchodne wymogi do tego, żeby nadać jej status nacjonalnej mężczyzny. Opinii w tej obszary dali meryńczyma profesor doktor habilitowany Grzegorz Janusz, profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, doktor habilitowany Stefan Dudra, profesor Zielonohirskiego Uniwersytetu, co profesor doktor habilitowany Mirosław Dymarski. Cytuania. Osobliwo ważne znaczenie ma analiza doktora habilitowanego Stefana Dudry, w której badacz odtwarza nieperrywnist tyrowania osadnictwa ta dialnosty Greków w regionie Zgorzelca. Czytamy w druku nr 2460 komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach i o regionalnym języku. Pierwsze udokumentowane osylenie się Greków w tym mieście datowane jest na 1916 rok, kiedy internowano żołnierzy 4. Korpusu Greckiej Armii razem z rodzinami. Naukowe i archiwalne dokumenty, w tym materiały Korolewsko-Pruskiej Fonograficznej Komisji, potwierdzają istnienie w tamtym regionie bogatego kulturnego i sospilnego życia greckiej sospilnosti. Doktor habilitowany Stefan Dudra jednoznacznie podkreśla, że współczesna prysutność Greków w Polsce nie może być redukowana wyłącznie do bieżącej migracji z 40-tych roków XX stulecia, bo wspólnota fungowała na polskiej ziemi o wiele skorsze i stanowi historyczną grupę o udokumentowaniu wielowikowi dostomenności. Autor opinii wskazuje, że Greki w Polsce zachowali nieperrywnist funkcjonowania i aktywno wyrażają swoją dostomennist przez czyslenny sospilno-kulturne organizacje i religijne praktyki, w tym w ramach Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. Koniec cytowania. Poparcie dla projektu zapowiadali parlamentarne kluby Gromadzieńskiej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Narodnego Stronnictwa, Liwyci i Polszczy 2050. Witold Tumanowicz z Konfederacji od początku podkreślał, że jego klub nie poprze ustawy. Cytuję. Podla tego projektu ustawy Greki ostaliby 10. w Polsce nacjonalną mężczyzną. To oznacza, że czerwona grupa otrzyma katalog praw, który przewiduje ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach. Wysiadujemy o środowisku, które czysle dla 5,5 tysiąca osób, a koszt dla budżetu dyrżawy estymowany jest na około 800 tysięcy złotych na rik, wysiadował Tumanowicz. Ustawa trafia teper do Senatu. Witorok, 5 maja 2026 roku. Nowa wysokoszkolska chrestomatia przedstawuje współczesną lemkiewską poezję. Autor dopisu Petro Medwid. W tych dniach z druku wyszła nowa publikacja, której autorem jest wysokoszkolski pedagog, literaturoznatel, docent Walery Padiak, który uczy na Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priaszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie. Lemkiewski tryptych na wyhnaniu – soczasna poezja Rusyniu Polszczy. To przyrucznik chrestomatia pro studenti rosyjskich oddzielin na Uniwersytetach Europejskiej Unii. Recenzentami nowej publikacji Padiaka były emerytny profesory Elejno Rusynko i Paul Best, jak i dr Bohdan Horbal. Przyrucznik powstał z potrzeby. Jak pisze autor usperec słowi nowej publikacji, ta kniha wyrosła z akademicznych lekcji, które Padiak czyta na Rosyjskim Instytucie w Priaszowie. W ramach specjalizacji rosyjski język i literatura studenty mają i powinny przedmiot współczesna rosyjska literatura. Jak dalszy autor pisze, ryszył metodologiczny wopros, czy w ramach tego przedmiotu, który za jego słowami ma nieproporcjonalną czasową dotację w porównaniu z godzinami rosyjskiego języka, Має бути об'єктом бадання лем русинська література в граничах днешньої Словакії, або то має бути бадання, котре захопить і Підкарпатську Русь, Лемковину, Войводину і Северну Америку. Кидже студенти були за то, щоб познакомитися так само із літературою сучасного Підкарпаття, це літературою лемків, Падяк приділив в рамках своїх лекцій 6 академічних годин з познаванню літературного процесу у лемків. Вдяка тому днес мож тримати в руках хрестоматію, котра холем частково приближує студентам, але і всім заінтересованим сучасну лемківську поезію. Трьоми представителі сучасної поезії. Падяк у своїм приручнику замірявся на трьох поетів. Нестор Жепела є представлений в часті, котра має назву «Міжнародною поезією і будительством». Між традицією і новаторством – то розділ книги, який презентує поезію Петра Мур'янки. Послідним вибраним падяком поетом, котрий дістався до приручника, то Володислав Грабан. Капітола у ньому має назву «Між новаторством і модерною». Падяк до проблематики вступує статтю, котра представлює сучасну лемківську поезію в ширшим історичним контексті. Окремі поети суд пак презентовані біографією і контекстуальною аналізою їх творчості, в єдно із падяковим вибером їх творів. Чом на вигнанню? Як уж було спом'януте, хрестоматія дістала назву «Лемковський триптих на вигнанню» – сучасна поезія русинів Польщі. Можна собі дати вопрос, чом падяк дав до назви «На вигнанню»? За поясненням падяка, літературний рух лемків кінця 20-го і початку 21-го століття пожадує собі даточне значення «На вигнанню». Бо сучасна лемківська література є, за словами автора приручника, рефлексією творчої інтелігенції на факт депортації у 1947 році з Лемковини. По опалі тоталітарного режиму в Польщі дали о собі знати на голос нараз три покоління лемківських писателів, пише Падяк. Цитування. Каждий із них власною скушеністю вигнання і власною концепцією ідейно-естетичного порозуміння пережитого. Зато лемківський триптих Падяка – то літературні портрети трьох репрезентантів поезії на вигнанню. Валерій Падяк видав новий приручник у власним видавательстві Падяка – і видання публікації підпорив Лемкосоюз в США і Канаді і Карпатський міжнародний інститут в Гіганам, Коннектикет, США. Четвер, 7 мая 2026 року. Снині припомянули собі ігумена Ігнатія Чокину, автор вісти Петро Медвід. В неділю 3 мая 2026 року в Клубі культури Старина в Снині відбилася споминова подія з нагоди 50-ї річниці смерти православного духовного ігумена Ігнатія Чокина, родака із русинського села Кривий, Снинського окресу. Подія під назвою «Світлопис із горба», котрої організатором було Обчанське здруження «Соборност», учасним дала можливість видіти унікатні, дотепер непублікуване фотографії Павла Брейера, котрі виникли в скиті на горбі у селі Кривий. Знимки із 1980-х років. Як інформував протоєрей Петро Сорока, православний духовний посадним, унікатні фотографії були зроблені в роках 1971 аж 1984 і реномований словацький документариста Брейер їх робив в рамках соціального документу о животі русинів в Блицькій долині. Цитування. Суд то чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, духовної особності ігумена Ігнатія, путницького міща Горб і Полонин, котрі стали обійщом і покровителем генерації, яка лишилася вжелем в наших споминах, інформував Сорока. Отець Ігнатій був перший монах спосеред тутешнього русинського народу, котрий приєднався до православної місії Голодомирові в 20-х роках минувшого століття, як один із немногих зійшов на Словакії, а є той похований. Тот рік припоминаємо собі 50 років від його боженої смерти, пояснив православний духовний із Осадного. Ігумен Ігнатій. Ігумен Ігнатій Йоан Чокина, який жив в роках 1899-1986, ще народив у селі Кривий до родини, котра в часі його народження була греко-католицька. У 1922 році ціле село перейшло до православної церкви. Молодий Йоан в 1925 році був пострижений на монаха і прийняв ім'я Ігнатій. О рік пізніше був рукоположений на діакона і деякий час жив у монастирі святого Йоана Почаївського в Ладомирові. Пак був посланий до Праги, де його владика Савватій Врабець рукоположив на єромонаха. Пак служив на території Словакії на декілька парохях. Початком 1960-х років одійшов на пенсію. Вернув до родного села, де на вершку званим Горб збудував скит. Там пережив решту свого життя аскетично. Но все прийняв людей, котрі за ним ходили. Так само кожен рік організував отпуст на храмовий праздник каплички у своїм скиті. W mer po tym, jak się wyspowiadał, wykonał swoje osobne modlitwowe prawidło i poproszczał się z ludźmi, których przyszli na wszczywyty. Pochowany był koło swojego skitu. Prawosławny wirujący storik putują ku jego hrobu na praznik preobrażenia gospoda. Toho czasu igumenom Ignatyjom zanima cię świeszczenny synod prawosławnej cerkwy w czeskich krainach i na Słowakii w powiązaniu z propozycją na jego wychołoszenia za światoho. Prochodzi proces prowirowania jego żywota i zbierania dokazów, które by mogły westy ku jego oficjalnej kanonizacji. Matura z lemkiwskiego języka. Trzy osoby w ciwi polszczy. To sposób wkazaty kym z mem. Autora dopisu Natalia Małecka-Nowak. Trzy osoby w ciwi polszczy pisali toho roka maturu z lemkiwskiego języka, choć deklaracji było szist. Egzamin proszł w trzech miastach: w Głogowie, Peremyszli i we Wrocławiu. Jedną z maturystok była Zuzanna Prokopczak z Głogowa, dla której wybór przedmiotu był świadomym riszyniom związanym z dostomennictwą i kulturną pamięcią. Zuzanna zdawała ispyt w swojej szkoli, drugim zahalnooświatnym liceju imienia Kopernika w Głogowie. Jak przyznaje, wyszłszy z sali, czuła polechszenia. Po egzaminie czuję się bardzo dobry, arkusz nie zaczudował i mam poczucie, że dobrze mi piszło, opowiadać. Do wyboru były dwie temy. Pierwsza z nich to, jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemki. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza Jarusyn i Iwana Rusenka Lemki. Druga tema to, czy historyczne podii mogą inspirować twórców. Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej-Nowak, Hołos mrze folklorą a formą i wybranego tekstu z lemkiwskiej literatury. Zuzanna ryszyła pisate wypracowania na pierwszą temu, cytowania. Wybrała ją analizu wersji, które w pozytywny sposób opowiadały o Lemkach, ich miejsce w historii, znaczeniu rodziny, wiry i życia w wspólnoty, pojaśniat. Język chyży, a nie lem egzaminu. Do matury z lemkiwskiego języka Zuzanna rychtowała się sama. Czytała książki, perezrała arkusze z poprzednich roków. Jak podkreślać, osnownym było, że z językiem maje kontakt od dityny. Cytuania. Lemkiwski język znam z chyży. Wysiadujemy nim na sztoden. Pisate nauczyła mnie uczytelka Margareta Herbut, jeszcze w osnownej szkoli na zaniaciach lemkiwskiego języka. Kole praktykuje się to przez roky, egzamin nie jest niczym trudnym. Wysiaduje maturystka. Stresu też nie było. Cytuania. Komisja była bardzo życzliwa i od początku zrobiła dobrą atmosferę, dodaje. Okrem lemkiwskiego, Zuzanna zdaje też angielski język na poszerzonym rejonie matematyku i chemię, który planuje studiować na Wrocławskiej Politechnice. My naród, który ma swój język i kulturę. Jak przyznaje, długo nie znała, że matura z lemkiwskiego jest w zahali możliwa, cytuania. Kolejem się o tym doznała, od razu podumałam, że choczu spróbuję. Podperłania rodyna i znajemy, które zdawali to egzamin w poprzednich rokach, opowiadać. Jakby się duje, choć maturu z lemkiwskiego języka pisze bardzo mało ludy, to sam fakt zdawania ma jego przeznaczenia. Cytuania. To dla nas sposób wkazaty, że my naród, który ma swój język i kulturę. Wiele osób furt nie znat, kim są Lemki. Czuję odpowiedzialność za to, żeby o nas pamiętać i przedawać to tą historię dalej, podkreślać. Zuzanna od paru roków występuje po świecie razem z Keczerą, a jej didowe pochodzą z Ostawyszy i Bodakiu. Peremyszl, matura w ukraińskim liceju. Drugi maturysta, który pisał maturę z lemkiwskiego języka, zdawał egzamin w ukraińskim liceju imienia Szaszkiewicza w Peremyszle. Jak peredała dyrekcja szkoły, dla komisji był to pierwszy maturalny egzamin z lemkiwskiego języka, a sama podia wyklikała wielo zainteresowania, też z ohladu na rytkist przedmiotu. Kiedy idę o szkołę, była to już dla nich druga matura z lemkiwskiego języka. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. Trzecia osoba zdawała egzamin we Wrocławiu, w 8. Zahalnooświatnym Liceju imienia Bolesława Krzywoustocha. Symboliczny kontekst ma fakt, że jeden z tak nieczyslennych egzaminów z lemkiwskiego języka proszł jak raz w ukraińskim liceju. Osobliwo, że w publicznej debacie furt jawlają cię hołosy o statusie toho języka. Przypomnijmy, że to w jednej z wypowiedzi spiweduczej z pilnej komisji Uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mężczyzn Gryhorij Kuprianowicz i przy tym przedstawnik ukraińskiej mężczyzny określił lemkiwski język jak dialekt. Dyrekcja Peremyszskiej Szkoły nie chciała odnieść się do tej kwestii, ale pozytywnie ocenila aktywność maturysty. Cytuania. Ten egzamin był ważny dla naszego maturysty. Przeżywał go. Jak podała dyrektorka liceju Joanna Baran, uczennik rychtował się do egzaminu sam, jest wychowany w lemkiwskiej kulturze i dobrze osłuchany z językiem. Dla egzaminacyjnej komisji była to pierwsza nagoda, żeby brać uczest w maturze z tego języka. Sam egzamin wyklikał zaciekawienia. Jeszcze przed egzaminem maturysta przywiół paru zwrotów dla zaprezentowania, jak zwuczyć język. Dyrektorka zwrnęła uwagę, że choć matura z lemkińskiego języka nie przekłada się na dodatkowe punkty w rekrutacji, jest wydymym sygnałom ambicji i poszany dla kultury i tradycji, z której wywody cię uczenek. Wszystkim maturystom serdecznie gratulujemy. Arkusz z tohorycznej matury znajdete w dopisie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.FM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powisty żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowej.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час, і сам збагне.

Natáhnout, ale to je to, co jsem chtěl. Na odkaz, že?

z mocnym akcentem zaczynamy dzisiejszą pacisną godziną. To je jak raz pacisna godzina, to je jak raz Radio LMFM. Mamy w to cudowy nas, jak na razie wszystko ma się jeszcze z minuty. Na razie tiszmy się. Piat.

No to ještě raz pribujeme, bo byly jakési, no jakési, no trošku to nazvat zašumlíně, ale może to byly właśnie zašumlíně. Pri mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Radio LMFM. Pačísna hodina od 9.15 do 10.45. Zaczynamy, mamy ponedilok, 11. den maja 2026 roku. To 131. den toho, że pered nami iszczy aż 234 dni. I seret, właściwie 235, bo tak tu mam to kalendar, który mi tak podaje jedno czysło bez dneśniego dnia, a drugie z dneśnim i wynika z toho, żeby się doju głupotu. No bo jak pered nami jeszcze 165 robocze dni z dneśnim i do tego dodamy 70 swobodnych od roboty, to znaczy, że pered nami jeszcze 235 dni. Uf. Powiało mi się, 2026 roku. Zaczynamy 20 tydzień już. I co wece? No to wece może wam powiedzieć jeszcze, że swytaty zaczęło bardzo skoro, bo swytaty zaczęło po 4:05 rano. No i także kiedyże o swytaniu posiadujemy. I sądzę, wyszło o 4:57 schować się 7 minut po 20 godzinie, a z markaty będę perec samą 9 wieczór. Znaczy się, że to i den słoneczny, solarny, i den trwat praktycznie 15,5 godziny, to jest bardzo wiele. I to jest jeszcze, mimo tego, że to jest taki długi den, to jeszcze jest raczej od tego najdłuższego o godzinę z minutami, a dłuższej od tego najkrótszego 8 godzin 10 minut, to kus abstrakcyjny to przyzwyczaj. Przed nami jeszcze 40 wesnianych dni, 40 dni jary. Już jesteśmy w byku. Kiedy kwiteń minął, to znaczy, że już byk. Ja z kwitnia to ja baranoła, ale już jest byk. Borys Teneta teper. Owesni.

No i teper pozerám na mapu, ktorú zrychtoval Institut meteorologii i voľnej hospodárke. No i zamaloval tú mapu Polšte na pravý čiv, na žoutý kolor. A to je ostereženia peršej stupene. I tým razom to ostereženia je pred buriame. No to uvažajte všady, bo to inakše má vymeniať všetky regióny. To by kus potrvalo. Po prostu. Buďte uvažné. Jak bude buria, to chovajte się, proste. Nic więcej mądrego, nic wam nie powiem. No a tak opisowo to zachmarzenia dnes umiarkowane i wielkie, jak podaje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki w pierwszej części dnia na schidni, w schidniej części drżawy chmar mało. Także tam się te pertiszat bezchmarny praktycznie nebą. Mały deszcz możliwy jest popołudny. Tiż myślamy buri, tiż z hradom, uwaga, wreszcie regionu po prostu. To taki wielki obszar zaznaczony z deszczem i z buriami. Prognozowana kilkist deszczu na północnym zachodzie i północnym wschodzie do 10 mm. A nad resztą regionu, czy tam wreszcie regionu, tego deszczu może wlaty nawet do 20 mm. Ale chcemy tego deszczu tak. Temperatura maksymalna od 18 gradusów na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Studeniejsze nad morzem i mieściamy w horach od 15 do 18 gradusów. Witer umiarkowany i mieściamy do scylnej w porywach do 60. Pod koniec dnia do 65 km na godzinę na północnym zachodzie. Południowo-zachodni to witer i południowej. Popołudny na zachodzie będzie skruczał w południowo-zachodni i zachodni. W czas buri to deszcz się zwiększył, możliwe porywy do 80 km na godzinę. No to w Karpatach, w Sudetach do 80 km na godzinę. I jeszcze sobie pizrejmy na tysk. Barometry dnes będą wskazywać w siadel powyżej 1000 hektopaskali na zachodzie, północny zachód 1000 hektopaskali, najniższy tysk. I tak byśmy iśli układom. Te pse muszą się zastanowić, wertykalny, a horyzontalny. Czekaj. Wertykalnym, tak? Jakbyśmy jeśli wertykalni, to 1010 biły stok, 1010 hektopaskaliu. Tak, z prawą liłą to taki sam mam problem. I o chwilę zazaramy do knyżoczkę z posłowiciami tym razem. Nie kny, a knyżoczkę. A w międzyczasie taka zalotna z buberkę. Ensemble Touhai.

Jeszcze w odniesieniu do poprzedniej śpiłanki do Touhaju, to dokładnie o 12 w południe dnes doznamy się, kto z najlepszej dziesiątki zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na wielką płatnię 2025 roku w plebiscycie wirtualny Huszli. Touhaj sądzę raz w tej pierwszej dziesiątce z tych dziesiątek, które były zgłoszone do konkursu. No, pojmułam zaran, kto na terpo lewej, to w południe nie zabudę sobie chłopić na site gęślefolk.pl. Czy to będzie tot typ, na który jste hołosowali? Nie, cykałem. No, a teper już posłowy ci, dołhytne z posłowy ci. I dwie są takie, dosyć bym powiedziała, że zabawne z prymorożeniem, ale na początku to ta... Może też kus zabawna, posłowicia. Z pańskim swojego języka nie równaj, bo jak długi, to prytnut, a jak krótki, to natiahnut. Wielu jest takich posłowic, które by się dują o relacji chłop-baba, o odniesieniach chłopa do baby, to teper w drugą stronę. Z mużem tra obchodzić się jak z psom. Nedrażny ty, wczasno hodułaty i czas od czasu wypuszczaty na prochulku. I poślidnie to z prymorożeniem oka jak najbardziej z tobą by się dułaty, jak za zajacią siachony ty.

No teper prezeramy lokalnym muzei i ich ofertu na Nicz Muzeju 2023, to ta prochody 16 maja. No i pierwsze zazeramy do muzeju Biczskoj Zemli, tam od 4 po południe do naprawdę do bar spiznam, bo no tak do 23:30 jest jest zorganizowany czas dla turystyju. Może to być wizyta w klasztorii franciszkaniu. Bude to koncert, też Two Faces Project, śpiewana poezja z tycza do rokowych bardziej. Odbude się też wernisaż wystawy malarstwa Maryi Wnęka. To jest znana tu w nas, nie w nas na południe, bo artystka podpisywała sobie jak malarka znana po całym świecie. Malarka, jaka przyczyslana jest do najwydatniejszych przedstawniczek artystiów z kruchu Art Brut w Polsce. Wrodziła się i mieszkała całe życie w Olszanci. To takie seleczko, jakie znajduje się w małopolskim województwie, w nowosądeckim powiecie, a dokładnie w gminie Podekarodzie. Na swoim koncie no, mała ciu, czy tam Ciuhurumu wystał w etnograficznych muzeach faktycznie po całej Polsce, bo i w Warszawie była wskazana jej twórczość, i w Krakowie, i w Toruniu, i w Katowiciach, i w Muzeum Sandeckiej Zemli, ale też i w Lozannie, w Baltimore, w Brukseli. Tak, że nie by się dłała z peresadą osobi, nie podpisywała się z peresadą, że malarka znana po całym świecie. Przedtę będę tam oczy na żywo uwidzieć jej obrazy. Okrem tego, w ramach programu Nocze Muzeju w Muzeum Biczskiej Zemli zrychtował odkrycia wystawy Mundurium z kolekcji Andrzeja Cetnarowicza. I tu wam takie zdraczu, że naprawdę będę te pit wrażeniom. Wielkim wrażeniem, choć i nie interesuje się mundurami. To kolekcja mundurów, sposób ich prezentacji naprawdę robi wrażenia. I to będzie taka wystawa, która nie ma jakich podpisów ani plansz. Wse będą tematy opowiedzianą historię do tych mundurów. Będę bardzo ciekawy, gwarantuję. Będę też oprowadzania po ekspozycji Żydy Bicza, Historia i Genocyd. To ta ekspozycja znajduje się w pełniciach biblioteki, która znajduje się w budynku synagogi, Biczskiej Synagogi. Okrem tego klasyczne, no probaczcie, ale tak jest, klasyczne zwiedzania z prawidnikom domu z basztą, Kowalskiej Baszty, Kramariłki i też od teperczasowej wystawy kuratorskie oprowadzania po ekspozycji Mołoko Hołos, tak sobie to porywałam, Mleko Głos, Kipichrony z kolekcji Roberta Gawła. Okrem toho jeszcze prohulki w towarzystwie Biczskich Katiu. Także to od 16 godziny żdut na was, robitniki Muzeum Biczskiej Zemli, będę cykały. Żdut na was też i robitniki Maziarskiej Zachody, to jest oddzielenia Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorlyciach. Tam nic muzeju pod znakom mysz perhacza toho roka nie w kasztele, a w Zachorodii Hołosy. No to nie jest też przez przypadek wybór tego miścia, bo kryłaty heroi, myszparchaczy od roku zamieszkują pit, sąsiadujący za Zachorodą pamiątkowej cerkwy Rożdestwa Bohorodci. Zrychtowany został bohaty program edukacyjny i rozrywkowy dla małych, wielkich odkrywców tajemnic natury. Od 16 godziny zaplanowana jest terenowa gra, raz na łozie, raz pod łozą, z pitkołcią małym w ramach popołudniowego bloku
organizatory prosiad na edukacyjne animacje i kreatywne warsztaty dla dzieci i konkursy z nahorotami. Dobra nahoda, żeby doznać się wece o ochoroni mysz perhaczył. No i wziąty uczest w tych konkursach, w tych takich wyklikach dla najmłodszych. O 19.30 prezentacji o mysz perhaczach. Stricze z ekspertami, jak będą opowiadać o sekretach życia tych litających cycakiów. O 8 wieczór pizzu mułania terenowej chory, oficjalne ogłoszenia wynikiem. No i kulminacją jest, to jest zaplanowane na 20.30, ale czy tak dokładnie będzie, to ciężko powiedzieć. To jest obserwacja tego, jak wylitują te mysz perhacze ze swoich schołanok. I tutaj ta godzina zależy raz od no, no może nie fantazji, ale może od samopoczucia by szperhaczył, ale też i od atmosferycznych warunków. Kiedy ma to ochotę na poznania by szperhaczył, no to zazerajcie do Maziarskiej Zachorody Hłasy. Możecie też zazryty do Lusławic, tam Europejski Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego czerwowy raz włóczać się w dziczu muzeju i w czas tohorycznej edycji imprezy potem możesz jeszcze szersze, bardziej mocniejsze odkrywać naturę zmysłami i będę możesz pity do Arboretum po zmerku. Okrem toho, tohorycznym podijom Noczy muzeum w Losowiciach będą towarzyszyty rysby Marty Mulawy, eksponowany głównie w prostorach zagrody kompozytora. Będą możesz zazryty też na postojną wystawę ariańskich starodruków, jaka to wystawa prezentowana jest w odrestaurowanym 16-wiecznym lamusi. Jak się zachowują drewa, kiedy się zmerknie, kiedy jest temno? Czy Losowici mają swoje tajemnici? Och, jak mi się zremułało o tym wszystkim. Możecie przekonać się w sobotę 16 maja. Wychód każdej grupy z prowadnikiem do Arboretum zaczyna się przy budynku Europejskiego Centrum Muzyki. Auta trzeba leżeć na parkingu, a na niczne prochulki trzeba wziąć ze sobą śwityło. Uczas w tych prochulkach, tych spacerach jest darmowa, ale trzeba sobie zarezerwować taki bezpłatny bilet. I to te prochulki są rozplanowane tak, że o 18 godzinie, 5 po południu, to jest od sensoryczny spacer, sensoryczna prochulka, to jeszcze za dnia. Na 2 godziny to jest prochulka zaplanowana. Pak niczny spacer, no i pierwsza czas, znaczy może pierwszy wychód, tak, to o 20 godzinie i też 2-godzinna prochulka, a druga prochulka zaplanowana jest na 10 wieczór, to jest eksploracja wielkiego labiryntu, a to pierwszy spacer to jest spacer po starej czasie Arboretum, to możecie sobie wybrać, to pierwszy czy drugi was bardziej interesuje. No, po labirynty to się możesz aż i stratyć. I jeszcze skorsze w piatniciu, 15 maja, to już nie jak nic muzeju, wertamy do muzeju Dwory Karwacaniu i Gładyszy w Gorleciach, w galerii sztuki, jaka teraz czasowo perenesena na Piekarsku w Gorleciach. Promocyjna stricza, która maje na ciele promocyju książkę 1915 od przełamania, gorleckiego przełamania Polwił. To książka pod redakcją Andrzeja, doktora habilitowanego Andrzeja Olejky. Przeczytana przez Muzej Dwory Karwacaniu i Gładyszów w Gorleciach. I to jest książka, która jest po konferencyjnym wydaniu kolekcja referatów wygłoszonych w Pałacu Długosiu w Siarach, która to konferencja przeszła 3 maja 2025 roku w 110. rocznicę bitwy pod Gorleciami. Także to rozmaity
referaty tykajuczy toho momentu ważnoho w historii Noelem Gorlec, ale i świta najdete w tej knyżci. Hodyna wisem na ceta, wstupno oczywiedno darmo i na pewno knyżku będę masz sobie też może tu jeszcze, może nie, nastąp, bo tak informacyjne je zakupy te.

tamtego tygodnia przeżywali z matury. No przede wszystkim za to, że też pisana była matura z lemkiwskiego języka. No a od dnes, przez 3 dni, dnes zaran pozarany, rodzice wszystkich osmoklasystów, no i oczywiście same osmoklasysty przeżywają swoje egzaminy. Dnes egzaminy na zakończenia osnownych szkół. Polski język idzie jak pierwszy, na pierwszy ogień, na drugi ogień egzamin z matematyki, a trzeciego dnia, znaczy w środę, 13 maja, uczniowie będą zdawać egzaminy z wybczego języka. No najwięcej szkolarii przystąpi zadeklarowało przystąpienie do angielskiego, do egzaminu z angielskiego języka. Drugim najczęstszym wybranym językiem jest niemiecki, ale do niego przystąpiło 1,2% uczniów. Do egzaminu z innych języków, to jest francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, italijskiego, razem przystąpiło 40% osmoklasystów. Wszystkie egzaminy zaczynają się o 9 godzinie, tak że one już piszą, już się muczą. Czas trwania zależy od przedmiotu. Dzisiejszy egzamin trwa 150 minut. Zaraniejszy 125, a z wybczego języka 110 minut. Po zakończeniu egzaminu każdego dnia po południu arkusze możecie sobie smotrzeć, będą publikowane na internetowych sajtach Centralnej Egzaminacyjnej Komisji. A rezultaty tego egzaminu będą ogłoszone 3 lipca, Julia. Przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem zakończenia osnownej szkoły. Kiedy jakiś szkolar z zdrowotnych, czy no, czasem tak się trafia po prostu przyczyn, że to się po drodze, nie daj Boże, stanie, nie ma jak dojechaty i nie może przystąpić dnes zaran po zarany, to jest jeszcze drugi termin od 8 do 10 czerwca. Egzamin osmoklasysty jest egzaminem, którego nie można nie zdać. Nawet jak się ma je bardzo mało punktów, to prosto win i tak jest zarachowany. Nie możesz poprowadzić, no, podchodzić jeszcze raz, żeby mieć lepsze punkty. Ale od tych punktów pak pewno Ryszard, to do jakiego liceju dany szkolar się dostanie. Trzymamy palci za wszystkich osmoklasystów. To taka wprawka przed maturą. No pewnie majcie się. W liceju wszystko jeszcze można zrobić po 10 razy.

A jak już zda te egzaminy, to znaczy ty na suchu łatę te pewne morzu, to te szkolary, które zdają egzaminy ósmoklasisty, ale jak ma te kontakt z taką mas, na te takich, tu z naszego regionu, przede wszystkim no właściwie LM, bo projekt to jest napremenej na młodzież z Gorlickiego powitu, передайте im wiadomość, nalem tym, że zdają egzamin, ale i inczym, chujku od 10 do 16 roku. Bardzo ciekawy projekt, warsztaty, jak realizuje latałko ratownicza grupa OSP Siary. Młody tropytel, bezpieczna przechoda w Lisi. I что жде на таких молодих сурвіваловців навчатися, як послугуватися мапом і компасом, не тим мапом на Google Maps, котру маєш в телефоні, і з GPS-ом, але просто паперовим мапом і компасом, то велодорослим би ще теж придало. Як зрихтувати наплечник, щоб піти в терен? Як діє алармовий номер 112? Як виглядати taka osobliwość roboty w takiej badawczo-ratowniczej grupie, jakie gracia trzeba maty, jakie ma to ta grupa z siar, jak się buduje taka szatra, no kolesia nie ma takiego szatra z Decathlonu, ale prosto jak sobie poradzić w Lisi, jak bezpiecznie rozpalić ogień i jakie są osnowy filtrowania wody. Kole byśmy się naszli w takiej sytuacji, że nie mamy dostępu do wody i co zrobić, żeby to tu wodę jednak maty. Okrem tego budu niczny survivalowe warsztaty. Budu te moczy nawczyty się wyznaczać azymut, ochoczy perejdut nicznym marszom ze schosnowaniem specjalnych świtył i szperaczy. Budu warsztaty, taka symulacja hladania osoby, która się desy stratyła i też budu praktykowane ćwiczeny, praktyki procedur klikania pomocy. Wszystko to będzie prochodziło w lisach przy Rychwałdi, przy siarach, tak że na miejscu. Zapisujcie się, zapisy trwają do 22 maja. Czysło miejsc ograniczone, dokładnie 300 może być uczestników. Uczest w zajęciach jest, uwaga, bezpłatna. A jaka cykała to jest inicjatywa, no to pewno i my jak dorosły byśmy ochoczo na takie warsztaty się wybrali. Ale to na koniec. Różnych ciekawych warsztatów, jakie będą prochodzić w naszej najbliższej okolicy, bo zakończyła się też odcina wniosków złożonych do priorytetowego programu Ekologiczna Edukacja, jaki to program będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Wodnej Gospodarki w Krakowie. To program cieszył się wielkim zainteresowaniem. Do funduszu wpłynęło aż 141 wniosków. I po formalnej analizie zostało 21 jako odcinyle i na cel realizacji tych wniosków peredali 1,9 miliona złotych i przeszło 33 zadaczy. Największa część środków trafiła na tworzenie przyrodniczo-edukacyjnych steżok i szkilnych ekopracowny, ale naszli się też inne projekty związane z przyrodniczą edukacją, ochroną środowiska i serce beneficjentów naszło się piat z obszary Gorlickiego powitu. Pitpartia otrzymali samouriady, ale też i sospilne organizacje, jak znamy, jak zanimają się przyrodniczą edukacją i ochroną dykych zwierząt. No i tak, na początek. Gorlic jako miasto otrzymało dofinansowania na projekt Sprawa owadził, może tak to by trzeba było przewesty. Zadacza zakłada edukacyjne działania związane z ochroną owadził i ich znaczeniem dla naturalnego środowiska. I do to, żeby zwrócić naszą uwagę na rolę zapylaczył i potrzebę ochrony bioróżnorodności w mieście. Znaczy, że nie trzeba siady tak na premier kosyty do zera. Na niektórych miejscach budę zarosnęne, no i to te owady mają siadę chorony.
Dale Fundacja Dyki Projekt otrzymała dofinansowania na realizację programu Dyk Dity Poznaj Zrozum Nie Zaberaj. To jest edukacyjna inicjatywa poświęcona młodym dykym świriatom, które często niepotrzebni zabierane są z naturalnego środowiska, przez nas, jak ludy, przekonanych, że wymagają pomocy. Projekt ma wczyty właściwych reakcji w czas stryczy z młodyma serniatkami, ptachami czy zajaciami. Zwykrzyty świadomość naszą tykającą funkcjonowanie dykoj przyrody. Następnie Fundacja Chlorofil otrzymała dofinansowania na projekt Storczyki Niskiego Beskidu. I znam, że jest jakieś lemkiuskie słowo na storczyki, ale oczywiście nie mam ho w głowie. Idę do to, żebyśmy bardziej znali pro fakt tego, że mamy rzadko striczane gatunki tego kwitia i występuje ono tu w nas, na obszarze Niskiego Beskidu. Okrem tego, gmina Ropa otrzymała dofinansowania na zeleną strefę nauki na ekopracowniu Ropa Lab. Ma to być moderna pracownia, w której uczennicy będą mogli wykonywać doświadczenia, eksperymentowate, poznawać różne rzeczy związane z ekologią, ochroną środowiska i przyrodniczymi naukami. I gmina Łużna też dostała grosze na utworzenie ekopracowni Łoda Dżerełom Życia. Tu przede wszystkim pracownia no, z takim napomnieniem na znaczenia wody w środowisku naturalnym, ale nadal w życiu człowieka. Kiedy już będą konkrety, to oczywiście będziemy was o nich informować.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пісню будеш.

to wopli wit do priasowa. Prowońka, moi drodzy, zaczynamy do kina i mam tam jeszcze z tamtego też dnia animacja belgijsko-francuskiej produkcji, która jeszcze ostała nie przedstawiona. Probaczcie, ale jednak oryginalny na hołu przeczytam. Znaczy, to jakim w Polsce to film występuje. Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Kolewinetko i pił kurczak, pił zajac, odkrywa, że nie jest sam i moja sestra, a ciu i gatunek tych kuro zajaciu potrzebuje ratunku, rusza w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Schowana hyn syła może zmienić ich dolu. Niebezpieczna droga, wieloprotywniki gotowe na wszystko i ryszynia, które będą wymagać wielkiej odwagi, ale nie będę sam towarzyszać mu przyjatelku, sarkastyczna czerpacha i odważna skunksyczka. To historia z humorem, z przygodami o rodzinie, przyjaźni i sili bycia sobą. No a od tego weekendu to tak, najpierwsze jest muzyczna produkcja dokumentalna, jaka opowiada 50-letnią drogę ensemblu Iron Maiden. W filmie może być i członów ensemblu rewydno, znanych innych też artystów i lubiteli grupy, jakie przed kamerą opowiadają o wlijaniu ensemblu Iron Maiden na muzyku, na kulturę i na czerwone pokolenia lubiteli na całym świecie. I to jest amerykańsko-brytyjska produkcja. I jeszcze serd tego weekendowych premier jest kanadyjska romantyczna komedia lubą w czasach apokalipsy. Mamy 45-letniego Adama, jaki jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Ma jednak przelakania, osobliwo związane z ekologią, zamawia terapeutyczną solarną lampę. Pośrednictwem infolinii poznaje Tino, żenu, która głos ochoi wszystkie jego strachy. To ta nieoczekiwana stricza zamienia to wszystko. Zamala się triasę, serca eksplodują. Lubo w czasach apokalipsy. Od tego weekendu w polskich kinach.

Moi drogi, dotarliśmy już do końca naszego wydania. Cieszę się, że ste mi towarzyszyli. Dopowiadali mi tu rozmaite, byli aktywne. W każdym razie, na teper już koniec. Czujemy się zaran. By się była Natalia Malecka-Nowak, patrzysta chody na Radio LMFM. Zaran o tej samej pory. Rachuję, że budete. Przyjemnego spokojnego dnia wam żełam.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem, w Lem FM.

Nemece ne hot în spate, culco moșno, sumo trevate, cu eu vechi.

mój gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatorúskoho národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorúskoho občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plaču do či.
2: Karpatská Ruš, numer 46, piatneča, 11. žoutňa, oktobra 1946 roka. Hrhory Kohan z Florenky, powit Grybiu, pisze do stryka Teodora Kohana w Winnipegu, Kanada. Przecież to trochę lepsze stało oddychate i weselejsze, ale przez ostatnie 3 lita wojny było duże ciężko. Dalej pisze tak. Brat Jarosław, 33 lit, mnóstwo joseny zahynu, muczyny czaju smerciu za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzeho nie ma. A to przez swoje upertist i nieposłuch, bo jemu zdawało się, że on najmudrzejszy i nic nie posłuchał. Zahynął, tak skazać, drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nogu od kuli w udi i miał złamaną. Kosty piszły na kawałki i to zaraz nie rzekł luba. I z tego się jakoś wyliczył. Postrzelany był na naszą weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny brze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska, Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. W Pecio ich syn pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Łaniu siedzieć zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdę na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florenki ponad 50 familii, a dekotry seła ciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neurodżaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzę, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale pereżywałeś ryżno, że i worocham moim toho nie życzu. Boch wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestany nie witamo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorraine, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 września, septembra 1946 roku. Pyszut, że to dostale pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszły w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyli 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje dasz to bandytach, a nie donese własniam. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszły bandyty do seła i toho parybka powisyli. I z toho widno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom, koledak to donese na nich policji. Dalsze w tym piśmie donosia, że do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik i ludzie w ciłej okolicy duże tiszat się tam, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorraine, Ohio, peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i z seła Poworoznika, powit Nowy Sącz. Tot szkolny towarzysz prosit odnajty jeho tetu Juhasku, pomorzu Galek, i Sofiju, pomorzu Żelazna, i peredaty im pismo. Pered wojną one żyli w Brooklynie. W piśmie do tety on pisze. Powidomlu was, drogie tety, że mama moi wyjechali na schód, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my ho perażyli, to naród się straszno zniszczył i z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenaty i mają już 4 ditej. No lębidu pchają z dnia na den, aby bliżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie perażywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyty, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i nie bud widomosty od was, drogie tety, gdzie żyjecie i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, że to jest z wami, czom nic nie piszete. Teper takie pyszut, że to nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają. A o was ani słychu, ani dychu. Pozdrawiam was wszystkich razem i żałuję wszystkiego najlepszego. Wasz Tymko Susitko, syn Teodora Susitko z Kocuriu. Stefan Kopy w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mikołaja Kastranec z Odrechowy, Saneckiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukać jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam najpisze na adres Mikołaj Kastranec, postkom UNRA, tym jeden bisem sim. Niemci.

0: Перегляд тижня порталу LMFM.
1: Грузьким кересторії от презентували монографію о Русинському народному театрі. Автор вісти Петро Медвід. В днях 17 аж 26 апреля 2026 року в Русском Кересторі проходив 58-й драматичний меморіал Петра Різнича Діаді. Подчас тих днів публіка могла видіти декілька інсценацій і драматичних колективів, котрі на фестивалі презентувалися. Як інформувала агентура Рутен Прес, послідній вечір меморіалу, неділя 26 апреля, був присвячений презентації монографії під назвою «Русський народний театр Петро Різнич Діадя. 50 років» автора Дюри Латяка. Ідея була уж в 2021 році. Презентацію відкрив директор Русинського народного театру Петро Різнич Діадя Славко Орос, котрий вечір її модерував. Як припом'янув, ідея, щоб зробити таку монографію і відпрезентувати її, була іще в 2021 році, коли театр святкував 50 років. Но тот проєкт мусив чекати на реалізацію іще дальших 5 років. О книжці і концепції бесідував автор Дюра Латяк, котрий підкреслив, що монографія представлює свідоцтво роботи Русинського театру, яка тирват півстоліття. Латяк бесідував о важності театру про народностну комуніту, о фазах і різних статусах того театру, котрий ма перейшов за 50 років, але і о ентузіазмі акторів, режисерів і дальших осіб, котрі творили театр і котрих векшина є спом'янута в публікації. О театрі бесідувала і Ірина Гарді-Ковачевич, русинська писателька, яка була в театрі присутна від самого початку. На кінчу приговорився за новинарсько-видавательську інституцію «Русське слово», котра є видавателем публікацій, директор Борис Варга. Русський народний театр Петро Різнич Діадя. Русський народний театр Петро Різнич Діадя є повнопрофесіональним театром войводинських русинів. Його початки суть пов'язані із виступленнями на драматичних меморіалах від 1969 року. Назву має по русинським театральним діятеловим з початку ХХ століття. Офіційно як аматерський театр був оснований у 1970 році. У 2003 році част театру була трансформована на професіональний русський театр Петро Різнич Діадя. Театр за 50 років одпремірував много п'єс містних войводинських русинських драматургів, але й класику світового репертуару. Русини будуть святкувати гмішкольці. Автор вісти Петро Медвід. Вседержавне русинське самосправування в Мадярську і тот рік, як уж стало звиком, в місяці май організує русинське національне свято, яке є скапчане із передаванням премії імена Антонія Годинки. Кожен рік тота подія проходить в іншому місті. Тот рік організатори русинського національного свята вибрали собі про свою подію столицю Боршоцько-Абовсько-Земплінської жупи місто Мішкольц. Русини ще на торжество зійдуть в суботу 9 мая 2026 року і подія буде проходити в просторах Мішкольської греко-католицької основної школи. Тогорічним покровителем події є Віктор Крамаренко, нововибраний представител нюх парламенті Мадярська. Із святочним приговором виступить і Лаура Д'янеї, заступник уповномоченого про права народностних меншин Мадярська. Русинське національне свято почне молитвою акафісту, котрий буде відправляти отець Гейза Югас, генеральний вікар Мішкольської греко-католицької єпархії. В рамках культурного програму будуть учасні годні видіти виступлення дітей із недалекого русинського села Мучонь, а так само і виступлення мішкольського русинського танечного колективу. В рамках програму, як уж було спомянуто, відбуде ще й передавання премії імена Антонія Годинки від Вседержавного русинського самосправування. Гмер русинський поет і співак Васил Матова. Патріот свого краю. Автор вісти Петро Медвід. Як інформувало русинське літературно-культурне общество у вівторок 28 апреля 2026 року у віці 66 років, гмер русинський поет, співак, патріот свого краю Васил Матова. Народився Васил Матова і в селі Івановці Мукачевського району 10 марта 1960 року. Абсолвував студії на Ужгородському технікумі електронічних заряджень. Працював як технолог-інженер у своїм вистудованому фаху. Од 2005 року був 10 років співаком у Закарпатському академічному народному хорі. Васил Матова був творчою душою. У віці 40 років почав писати верші. Писав по-русинськи, але і на українському, а російському язику. Вийшло му декілька поетичних зборників, між котрима можна спомянути по-русинськи видані зборники стихів. Перші і непослідні сторінки – «Русинська іконка» і «Днес час такий». У 2006 році став лауреатом Руської премії. У 2010 році став переможцем конкурсу «Ужгород – місто-сад». Lubił Użhorod, w którym żył. Lubił i ciłe swoje rodne Podkarpatia. Był jednym z bliskich przyjaciół koryfeja współczesnej podkarpackiej rosyjskiej poezji Iwana Petrovcija. I często ich w jedno może było strytyty w sklepie z knychami Petrovcija, który miał nazwę Bołt fajni knychy. Po śmierci Petrovcija w 2016 roku Wasyl Matoła jeszcze utrzymał Bołt aż do 2021 roku. Błażeny pokój i wieczna ja pamięć. Lemkowina Ultra Trail w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych biznesowych uczelen w serdynno-schodniej Europie, zaczęła współpracę z organizatorem zmagań Lemkowina Ultra Trail. To te hirskie zmagania znane są w całej Polsce, mają też swoją renomę w Europie. Partnerstwo spojuje sport, edukację i sospilnist, a też region Lemkowiny, co stanowi ważny kontekst całej podii. Porozumienia współpracy podpisali rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek ta Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. W centrum znajduje się hołowni Lemkowina Trail, najbardziej znana podia w portfolio organizatora, ale współpraca obnima też dalsze inicjatywy rozwijane dookoła sospilności zaangażowanej w sport i aktywnist pod odkrytym nebom, jak maraton Wigry na Suwalszczyźnie czy cykl bicyklowych zmagań Warsaw Gravel Series. Lemkowina Trail od roku przytycha biegaczy unelem skalą sportowego wykliku, a też wyjątkową scenerią zmagań. Trasy wedąc przez hory w wielkiej mierze wzdłuż hołownego beskidzkiego szlaku. Organizator stara się też wkazać region jak autentyczny, spokojny i mocno osadzony w naturze. Cytuania. To prostyr, który asocjuje się z tyszą, krajowydą, lemkiuską spadkowyną, derewianą architekturą, a też z przyrodniczo cinnymi obszarami. Lemkowina od samego początku to było sztosy wece jak lębichowe zmagania. Besiduje Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. To zaproszenia, żeby doświadczyć Nyski Beskid, wyjątkowy region z jego krajowidem, historią, lokalnością i atmosferą. Barsia tiszu, że w współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego możemy złuczyć świt sportu z edukacją i współpracą z sospilnictwem, a nasze doświadczenia zostawyty z naukowymi narzędziami ociny. To partnerstwo przyniesie realną wartość tak dla uczestników podii, jak i dla regionu, podkreślat. Współpraca Akademii z Lemkowiną Trail maje maty szerszej wymiar jak lem prysutnist marki na sportowi podii. Akademia zrychtuje raport wylejania Lemkowiny Trail na region, proanalizuje go z sospilnej, wizerunkowej i lokalno-ekonomicznej perspektyw. Badacze Akademii mają już doświadczenia w tego roda projektach. W 2025 roku razem z Fundacją Warszawski Maraton opracowali raport, jaki wskazał ekonomiczne wylejania warszawskiego maratonu i warszawskiego półmaratonu na stoliciu. Wskazał win, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców roblat biegowy podii. Rynolegli ensemble Lemkowina Trail bude merytorycznym podparciem dla podyplomowych studii zariadania w sporty. Wnesł do programu wczynia praktyczny pit-hit związany z organizacją silnej, rozpoznawalnej sportowej marki i budowaniem zaangażowanej sospilnosti przy podijach. Cytuania. Bichania daje energię, wczyt konsekwencji i wkazuje, jak wiele może osiągnąć zawdiakę systematyczności. Barsnia tiszy partnerstwo z Lemkowiną Trail, podijom, która spaja sportowe ambicje z autentycznym doświadczaniem miścia. W Akademii Leona Koźmińskiego mamy aktywną, zaangażowaną wspólnotę i z dobrym dziuczym Koźmiński Runners Club. A za to takie pouczenia sył jest dla nas naturalne. Uczymy aktywni z relacji i wartości, które są nam bliskie. Powił profesor dr habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, finansowo niezależną, niepubliczną uczelnią. Oferta obnima różne programy pierwszej i drugiej stopni studii, podyplomowe studii, MBA czy doktorskie. Maje polskie i uznane w świecie akredytacji. Zanemat wysokie miejsca w światowych i drżawnych edukacyjnych rankingach. Od 2009 roku Akademia nieprzerywno znajduje się w rankingach Financial Times jak jedna z najlepszych uczelen świata. Kiedy swobodna Europa wysyłała po rosyjsku. Autor dopisów z historii Petro Medwid. To te skorysze narodzeny jeszcze pamiętają, że za bywszego reżimu się necenzurowane informacje słuchali wdiaka Radio Swobodna Europa. Było to jak raz przed 75 rokami. 1 maja 1951 roku kolesia z Mnichowa ohołosyło czechosłowackie wysyłania toho radia i pierwsze reczenia w czeskim języku było Klicze hołos swobodnej Czechosłowakii, radiowa stacja Swobodna Europa. Radio od swojego początku wysyłało i wysyła w niedemokratycznych reżimach albo w krainach, w których jest deficyt demokracji. Czechosłowackie wysyłania się po rozdzieleniu republiky rozdzieliło na wysyłania czeskie i wysyłania słowackie. Postupno, kiedy to te dwie krainy dozrili na demokrację, były to te wysyłania zakończone, ale jeszcze i dnes to radio, finansowane amerycką władą, wysyła w mnohych krainach i w mnohych językach. No mało kto zna, że i Rusyny mali swoje wysyłania Radia Swobodna Europa, choć lem krótki czas. Było to w roku 1954, kiedy to radio ozwało i ku Rusynom. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. Jak znamy, po II światowej wojnie Rusyny były ukraińzowane i największa część rusyńskiej terytorii, Podkarpacka Ruś, była anektowana Sowieckim Sojuzom. To wyklikało ostrą krytykę i między naszymi krajanami, które żyli Ameryci. W 1951 roku była w Hamiltonie, w kanadzkiej prowincji Ontario, Waselom Fedynciom, jaki żył w rokach 1890-1982, osnowana Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. To ta rada późniejsze przeniosła swoje biuro z Kanady do miasta New York w Spojennych Stanach Ameryki i stała członem Rady Swobodnej Czechosłowakii w egzili, jaka istniała od 1949 roku aż do roku 1968, choć i późniejsze była obnowlana i działalność i w 1993 roku, kiedy wynikły okremy Czeska i Słowacka Republika, transformowała się na Radę Wzajemności Czechów i Słowakiów. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy, która istniała tak samo do 1960 roku, wydawała po rusyńsku, ale łatynką żurnal, który miał nazwę Rusyn Rusyn Rutenian. Tot żurnal wychodził od 1952 do 1960 roku i ostro krytykował aneksję Podkarpackiej Rusy Sowieckim Sojuzom, ale tak samo zabronienia działalności grekokatolickiej cerkwy. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy jak polityczny i egzilowy organ pomagała Centralnemu Komitetu Podkarpackich Politycznych Biżęciu, który wyniknął u Niemiecku i to przede wszystkim w organizacji toho, żeby polityczne biżęci hołowno-rusyńskiego pochodzenia mogły odejść do Spojennych Stanów Ameryki. Rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. No i jak raz Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili poczęła tyskaty na Radio Swobodna Europa, żeby czechosłowackie wysyłania nie było len po czeskie i po słowackie, ale i po rusyńskie. Rada cały czas była tej pozycji, że Rusyny są okremym narodom i wystupała za to, żeby Podkarpacka Ruś wernuła do składu Czechosłowakii. Nawet w tym czasie ani Spojenne Sztaty Ameryki nie przyznawali aneksju, terytorium Podkarpackiej Rusy nie brali za sowiecku, ale za czechosłowacku. I tak w 1954 roku poczęły z Mnichowa, pod czechosłowacką redakcją, hołosety się i rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. To wysyłania nie mało dołgi żywot, wytrymało lem rik, ale i to kurty czas je pro nas wyznaczny, bo i to wysyłania koleś legendarnego radia potwierdzało, że świt znał o Rusynach, o ich doli, a i znał i o Podkarpackiej Rusy, którą sobie Moskwa po II światowej wojnie wzięła bez zgody Rusyniu. Po rozdzieleniu Czechosłowakii redakcja rozdzieliła się. Czeskie wysyłania przedłużało do 2002 roku, słowackie do 2004 roku. No i tu dalsza interesność. Oficjalne dane Radia Swobodna Europa piszą, że w rokach 1993 aż 2004 istniało pod słowacką redakcją i rusyńskie wysyłania pro Praszywszczynu. To te dane będziemy dalsze badać i prowiriłaty. Понеділок, 4 мая 2026 року. Греки новим меншинам в Польщі. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. В четвер 30 квітня апреля Польський Сойм схвалив уставу, в котрій поширили список національних меншин в Польщі. Статус національної меншини надали грекам. Проти ті регуляції були посли конфедерації. За уставом голосувало 419 посвів, 20 було проти, а 2 посвів стрималося від голосування. Проти регуляції були всі посли з Конфедерації, котре голосували, 2 посвів з Права і Справедливості, в тим Ярослав Качинський, 2 посвів Кружка Безпосередня Демократія і 2 посвів Кружка Конфедерації Польської Корони. Скорше на пленарним засіданню ведуча Сеймової комісії національних і етнічних меншин Ванда Новіцька, коли представляла проєкт новелізації устави, вказала, що його суттю є узнати греків за 10-ту національну меншину в Польщі. Широке попертя в Сойми спротив Конфедерації. Устава іде до Сенату. Цитування. Przypominam, że to ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach, w których Polsce była przyjęta wece jak 20 roku temu, w 2005 roku, Dotepr nie była zmieniana, by sidłała Nowicka. Dodała, że za projektem zagłosowały wszystkie členy komisji i tak samo wierzyć, że zagłosują za nim Sojm, pak Senat i że zdobude podpis prezydenta. Nowicka przypomnęła, że za nacjonalną mężczyznę może uznać grupę, która jest męża od zachału co wspólnoty w Polsce, odróżnia się od tej wekrzyny i zachowuje swój język, kulturę, tradycji, a przedstawnicy żyją na terytorii Polski wece jak 100 roków. Cytuania. Przypomnulem, że pierwsze Greki, co było udokumentowane, pojawiły się w Polsce w XIV stuleciu i w Lwowie odnotowali dijuczego greckiego kupcia. W czerchowych stuleciach prysutność Greków była coraz większa, a zwiększyła się po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Dowęło to do utworzenia czyslennych diaspor, między innymi w Lwowie, w Zamości, Poznani, Kaliszu, Lublinie, Mohylowi, Warszawie czy Gdańsku, referowała Nowicka. Dodała, że to aktywni handlowali winem, orientalnymi towarami i połotnami, przy tym furt praktykowali swoją dostomeninist. Podkreśliła, że teper grecku mężczyznu tworzy 5 tysięcy gromadian, z czego prawie wszystkie podla powszechnego spisu deklarują tchosnowania greckiego języka. W odniesieniu do naśladstw projektowanej regulacji zaznaczyła, że podporę są spilną i kulturną grecku spilnotu i zwekrzyt wydym z Greków w publicznym życiu. Doktor habilitowany Stefan Dudra. Grecka wspólnota w Polsce ma wielowikołą udokumentowaną historię. Kwestia charakteru greckiej wspólnoty i jej kwalifikowania się w świetle ustawy była przedmiotem szoru analiz i ekspertyz, żeby prowiryty, co spełniać nieobchodne wymogi do tego, żeby nadać jej status nacjonalnej mężczyzny. Opinii w tej obszary dali meryńczyma profesor doktor habilitowany Grzegorz Janusz, profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, doktor habilitowany Stefan Dudra, profesor Zielonogórskiego Uniwersytetu, czy profesor doktor habilitowany Mirosław Dymarski. Cytuania. Osobliwo ważne znaczenie ma analiza doktora habilitowanego Stefana Dudry, w której badacz odtwarza nieperyrywnie sterowania osadnictwa ta dialnosty Greków w regionie Zgorzelca. Czytamy w druku nr 2460 komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach i o regionalnym języku. Pierwsze udokumentowane osylenie się Greków w tym mieście datowane jest na 1916 rok, kiedy internowano żołnierzy 4. Korpusu Greckiej Armii razem z rodzinami. Naukowe i archiwalne dokumenty, w tym materiały Korolewsko-Pruskiej Fonograficznej Komisji, potwierdzają istnienie w tamtym regionie bogatego kulturnego i sospilnego życia greckiej sospilnosty. Doktor habilitowany Stefan Dudra jednoznacznie podkreśla, że współczesna prysutność Greków w Polsce nie może być redukowana wyłącznie do bieżącej migracji z 40-tych roków XX stulecia, bo wspólnota fungowała na polskiej ziemi o wiele skorsze i stanowić historyczną grupę o udokumentowaniu wielowikowi dostomenności. Autor opinii wskazuje, że Greki w Polsce zachowali nieperyrywnie z funkcjonowania i aktywno wyrażają swoją dostomenność przez czyslenne sospilno-kulturne organizacje i religijne praktyki, w tym w ramach Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. Koniec cytowania. Poparcie dla projektu zapowiadały parlamentarne kluby Gromadzieńskiej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Narodnego Stronnictwa, Liwyci i Polszczy 2050. Witold Tumanowicz z Konfederacji od początku podkreślał, że jego klub nie poprze ustawy. Cytowania. Podla tego projektu ustawy Greki ostaliby 10. w Polsce nacjonalną mężczyzną. To oznacza, że czerchowa grupa otrzyma katalog praw, który przewiduje ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach. Besidujemy o środowisku, które czysle dla 5,5 tysiąca osób, a koszt dla budżetu dyrżawy estymowany jest na około 800 tysięcy złotych na rik, besidował Tumanowicz. Ustawa trafia teper do Senatu. Witorok, 5 maja 2026 roku. Nowa wysokoszkolska chrestomatia przedstawuje współczesną lemkiewską poezję. Autor dopisu Petro Medwid. W tych dniach z druku wyszła nowa publikacja, której autorem jest wysokoszkolski pedagog, literaturoznatel, docent Walerii Padiak, który uczy na Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priaszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie. Lemkiewski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyniu Polszczy. To przyrucznik chrestomatia pro studentów rosyjskich oddzielin na Uniwersytetach Europejskiej Unii. Recenzentami nowej publikacji Padiaka były emerytny profesory Elejno Rusynko i Paul Best, jak i dr Bohdan Horbal. Przyrucznik powstał z potrzeby. Jak pisze autor usperec słowi nowej publikacji, ta kniha wyrosła z akademicznych lekcji, które Padiak czyta na Rosyjskim Instytucie w Priaszowie. W ramach specjalizacji rosyjski język i literatura studenty mają i powinny przedmiot współczesna rosyjska literatura. Jak dalszy autor pisze, ryszył metodologiczny wopros, czy w ramach tego przedmiotu, który za jego słowami ma nieproporcjonalną czasową dotację w porównaniu z godzinami rosyjskiego języka, Maje byte obiektom badania lem rusyńska literatura w hraniciach dnešnej Słowakii, albo to maje byte badania, które zachopyt i Podkarpacką Rusię, Lemkołynu, Wojwodinu i Severną Ameryku. Kiedy studenty byli za to, żeby poznakomyty się tak samo i z literaturą współczesnego Podkarpacia, czy literaturą Lemkiu, Padiak predilił w ramkach swoich lekcji 6 akademicznych godzin z poznawaniu literaturnego procesu u Lemkiu. Wdiaka temu dnes możesz trzymać w rukach chrestomatiu, która cholem czastkowo przybliżuje studentom, ale i wszystkim zainteresowanym współczesną lemkiuską poezję. Triomy przedstawicieli współczesnej poezji. Padiak u swoim pryruczniku zamierzał się na trioch poetiów. Nestor Rzepeła je przedstawiony w czasty, która maje nazwę Medzi narodną poezją i budytelstwem. Medzi tradycją i nowatorstwem to rozdział knychy, jaki prezentuje poezję Petra Murianki. Poślednim wybranym padiakom poetom, który dostał się do prerucznika, to Władysław Hraban. Kapitoła o nim maje nazwę Medzi nowatorstwem i moderną. Padiak do problematyki wstupuje statią, która przedstawuje współczesną lemkiuską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremy poety są pak prezentowane biografią i kontekstualną analizą ich twórczosty, w jedno i z padiakowym wyborem ich tworzył. Czom na wyhnaniu? Jak już było wspomniane, chrestomatia dostała nazwę Lemkowski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyniu Polszczy. Możesz sobie dać wopros, czom Padiak dał do nazwy na wyhnaniu? Za pojaśnieniem Padiaka, literaturny ruch Lemki u kincia 20. i początku 21. stulecia pożaduje sobie datoczne oznaczenia na wyhnaniu. Bo współczesna lemkiuska literatura jest, za słowami autora prerucznika, refleksją twórczo inteligencji na fakt deportacji u 1947 roku z Lemkołyny. Po opali totalitarnego reżimu w Polsce dale osoby znaty na hołos naraz trzy pokolenia lemkiuskich pisateli, pisze Padiak. Cytuania. Każdej z nich własną skuszenością wyhnania i własną koncepcją idejno-estetycznego porozumienia przeżytego. Za to lemkiuski tryptych Padiaka to literaturne portrety trioch reprezentantów poezji na wyhnaniu. Walery Padiak wydał nowy prerucznik u własnym wydawatelstwie Padiaka i wydania publikacji Pitpory Lemko Sojus w SZA i Kanadzie i Karpacki Międzynarodny Instytut w Higanam, Connecticut, SZA. Czwartek, 7 maja 2026 roku. Znyni przypomnieli sobie igumena Ignatija Czokynu, autor listy Petro Medwid. W niedzielę 3 maja 2026 roku w Klubie Kultury Staryna w Znyni odbyła się wspomnienowa podia z nachody 50. rocznicy śmierci prawosławnego duchownego igumena Ignatija Czokyna, rodaka z rusyńskiego sela Krywej, znyńskiego okresu. Podia pod nazwą Świtłopys i Zhorba, której organizatorem było obczańskie Združenie Sobornost, uczestnym dała możliwość widzieć unikatny, do teper niepublikowany fotografii Pawła Brejera, który wynikli w Skyti na Horbi u Seli Krywej. Znymki z 1980 roku. Jak informował protojerej Petro Soroka, prawosławny i duchowny posadnym, unikatne fotografii były zrobione w rokach 1981 aż 1984 i renomowany słowacki dokumentarysta Breyer ich robił w ramkach socjalnego dokumentu o żywotie Rusyniów w Bliczskiej Dolinie. Cytowania. Sód to czarno-biły fotografii karpackich drewnianych chramiów, duchownej osobnosti igumena Ignatyja, putnyckiego miścia Horb i Połonyn, które stale obejścią i pokrowytelom generacji, jaka leszyła się wrzelem w naszych wspomnieniach, informował Soroka. Otec Ignatyj był pierwszy monach z posaret tutejszego rusyńskiego narodzenia, który przyjednał się do prawosławnej misji Hladomirowi w 20. rokach minuszego stolicia, jak jeden z niemnogich został na Słowakii, a je tu i pochowany. Totrik przypominamy sobie 50 roków od jego błażenej smerty, pojasnył prawosławnej duchownej i zasadnoho. Igumen Ignatyj. Igumen Ignatyj Johann Czokyna, jaki żył w rokach 1899-1986, się narodził u Seli Krywej do rodyny, która w czasie jego narodzenia była grekokatolicka. U 1922 roku ciłe seło przeszło do prawosławnej cerkwy. Młody Joan w 1925 roku był postrzeżony na monacha i przyjął imię Ignatyj. Orik pizniejszy był rukopołożony na diakona i do jaki czas żył u monastyri świętego Joana Poczajewskiego w Ladomirowi. Pak był posłany do Prahy, gdy władyka Savvaty Vrabec rukopołożył na jeromonacha. Pak służył na terytorii Słowakii na da kilku parochiach. Początkom 1960 roku odyszł na pensję. Wernął do rodnego seła, gdy na werszku zwanym Horb zbudował skit. Tam przeżył resztę swojego życia asketyczno. No wse przyjął ludzi, którzy za nim chodyli. Tak samo każdy rik organizował odpust na chramowy praznik kapliczkę u swoim skyti. W mer po tym, jak się wyspowiadał, wykonał swoje osobne modlitwowe prawidło i poproszczał się z ludźmi, których przyszli na wszczywyty. Pochowany był koło swojego skitu. Prawosławny wierujący sztorik putuje ku jego hrobu na praznych preobrażenia gospoda. Toho czasu igumenom Ignatyjom zanima cię świeszczenny synod prawosławnej cerkwy w czeskich krainach i na Słowakii w powiązaniu z propozycją na jego wychołoszenia za światoho. Prochodzi proces prowirowania jego żywota i zbierania dokazów, które by mogli westy ku jego oficjalnej kanonizacji. Matura z lemkiwskiego języka. Trzy osoby w ciwi polszczy. To sposób wkazaty kym zmy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Trzy osoby w ciwi polszczy pisale toho roka maturu z lemkiwskiego języka, choć deklaracji było szist. Egzamin proszał w trzech miastach: w Głogowi, Peremyszli i we Wrocławi. Jedną z maturystok była Zuzanna Prokopczak z Głogowa, dla której wybór przedmiotu był świadomym riszeniem związanym z dostomennością i kulturną pamięcią. Zuzanna zdawała ispyt w swojej szkoli, drugim zahalnooświatnym liceju imienia Kopernika w Głogowi. Jak przyznaje, wyszłszy z sali, czuła polechszenia. Po egzaminie czuję się bardzo dobry, arkusznia nie zaczudował i mam poczucie, że dobry mi piszło, opowiadać. Do wyboru były dwie temy. Pierwsza z nich to, jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemki. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza Jarusyn i Iwana Rusenka Lemki. Druga tema to, czy historyczne podii mogą inspirować twórców. Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej-Nowak, Hołos mrze folklorom a formom i wybranego tekstu z lemkiwskiej literatury. Zuzanna riszyła pisać wypracowania na pierwszą temu, cytowania. Wybrała ją analizu wersiów, które w pozytywny sposób opowiadały o Lemkach, ich miejsce w historii, znaczeniu rodziny, wiry i życia w wspólnoty. Pojaśniat. Język chyży, a nie lem egzaminu. Do matury z lemkiwskiego języka Zuzanna rychtowała się sama. Czytała knyżkę, perezrała arkusze z poprzednich roków. Jak podkreślać, osnownym było, że z językiem maje kontakt od dityny. Cytuania. Lemkiwski język znam z chyży. Wysiedujemy nim nasz stoden. Pisaty nawczyłania uczytelka Margaryta Herbut, jeszcze w osnownej szkoli na zaniaciach lemkiwskiego języka. Kole praktykuje się to przez roky, egzamin nie jest niczym trudnym. Wysieduje maturystka. Stresu też nie było. Cytuania. Komisja była bardzo życzliwa i od początku zrobiła dobrą atmosferę, dodaje. Okrem lemkiwskiego, Zuzanna zdaje też angielski język na poszerzonym rejonie matematyku i chemii, który planuje studiować na Wrocławskiej Politechnice. My naród, który ma swój język i kulturę. Jak przyznaje, długo nie znała, że matura z lemkiwskiego jest w zahali możliwa, cytuania. Kolejem się o tym doznała, od raz podumałam, że choczu spróbuję. Podperłania rodyna i znajemy, które zdawali to egzamin w poprzednich rokach, opowiadać. Jakby się duje, choć maturu z lemkiwskiego języka pisze bardzo mało ludy, to sam fakt zdawania ma jego przeznaczenia. Cytuania. To dla nas sposób wkazaty, że my naród, który ma swój język i kulturę. Wiele osób furt nie znat, kim są Lemki. Czuję odpowiedzialność za to, żeby o nas pamiętać i przedawać to tą historię dalej, podkreślać. Zuzanna od paru roków występuje po świecie razem z Keczerą, a jej didowe pochodzą z Ostawyszy i Bodakiu. Peremyszl, matura w ukraińskim liceju. Drugi maturysta, który pisał maturę z lemkiwskiego języka, zdawał egzamin w ukraińskim liceju imienia Szaszkiewicza w Peremyszle. Jak peredała dyrekcja szkoły, dla komisji był to pierwszy maturalny egzamin z lemkiwskiego języka, a sama podia wyklikała wiele zainteresowania, też z ohladu na rytkist przedmiotu. Kiedy idę o szkołę, była to już dla nich druga matura z lemkiwskiego języka. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. Trzecia osoba zdawała egzamin we Wrocławiu, w 8. Zahalnooświatnym Liceju im. Bolesława Krzywoustocha. Symboliczny kontekst ma fakt, że jeden z tak nieczyslennych egzaminów z lemkiwskiego języka proszą jak raz w ukraińskim liceju. Osobliwo, że w publicznej debacie furt jawlają cię hołosy o statusie toho języka. Przypomnijmy, że to w jednej z wypowiedzi spiweduczej z pilnej komisji Uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mężczyzn Hryhory Kuprianowicz i przy tym przedstawnik ukraińskiej mężczyzny określił lemkiwski język jak dialekt. Dyrekcja Peremyszskiej Szkoły nie chciała odnieść się do tej kwestii, ale pozytywnie ocenila aktywność maturysty. Cytuania. Ten egzamin był ważny dla naszego maturysty. Przeżywał go. Jak podała dyrektorka liceju Joanna Baran, uczennik rychtował się do egzaminu sam, jest wychowany w lemkiwskiej kulturze i dobry osłuchany z językiem. Dla egzaminacyjnej komisji była to pierwsza nagoda, żeby brać uczest w maturze z tego języka. Sam egzamin wyklikał zaciekawienia i jeszcze przed egzaminem maturysta prywił paru zwrotów dla zaprezentowania, jak zwuczy język. Dyrektorka zwrnęła uwagę, że choć matura z lemkiwskiego języka nie przekłada się na dodatkowe punkty w rekrutacji, jest wydymym sygnałom ambicji i poszany dla kultury i tradycji, z której wywody cię uczenek. Wszystkim maturystom serdecznie gratulujemy. Arkusz z tegorycznej matury znajdete w dopisie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.FM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

dojmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

Zmagań bieg ustał, bo after party

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdzie się narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

są litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

tak dýchám za vás. Obslúžim plúca rovno tri naraz.